0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś przypada 44. rocznica święceń kapłańskich Leona XIV. Jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, powiedział papież do światowych liderów na zakończenie spotkania w Borgo Laudato Si. Brytyjscy biskupi alarmują w sprawie projektu ustawy o wspomaganym samobójstwie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. 19 czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, kilka kroków od Watykanu, święcenia kapłańskie przyjął ojciec Robert Francis Prevost, dzisiejszy papież Leon XIV. To samo miejsce zostało mu później wyznaczone jako kościół tytularny, gdy w 2023 roku został kreowany kardynałem. W tych dniach do Rzymu przybyli również polscy kapłani. Księża świętujący 25. rocznicę święceń z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji płockiej i drohiczyńskiej, a także neoprezbiterzy z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej.
2: Jako nowo wyświęceni kapłani jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy być w tych ostatnich dniach w Rzymie, w sercu Kościoła. Naszą radość potęguje nadto fakt, iż zbiegło się to z 44. rocznicą święceń Ojca Świętego Leona. Jest to niezwykła łaska, że na początku naszego kapłaństwa możemy wpatrywać się w Tego, który w tym kapłaństwie żyje już od tylu lat i dla nas młodych stanowi wzór wierności na tej drodze.
1: Papież spotkał się z 80 liderami i profesjonistami z różnych części świata, którzy zakończyli dwudniowe obrady w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Leon XIV zachęcał ich do budowania cywilizacji miłości.
3: Wobec pokusy budowania wieży Babel, symbolizującej bałwochwalstwo zysku kosztem najbardziej bezbronnych i zwiększającej ryzyko dehumanizacji, jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, w której miłość jest jedyną zasadą kierującą życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
1: Projekt ustawy legalizującej eutanazję ma wrócić pod obrady brytyjskiego parlamentu.
4: Kościół katolicki apeluje o ponowną mobilizację w celu niedopuszczenia do zmiany prawa. Praktyka pokazuje, że po legalizacji ograniczonej eutanazji zakres kwalifikacji jest szybko rozszerzany, nawet na dzieci czy cierpiących na przykład na depresję. Biskupi wskazują najbardziej narażonych na presję osoby starsze, samotne i niepełnosprawne oraz te, które nie chcą być ciężarem dla bliskich. A tym, czego naprawdę potrzeba, jest poprawa opieki paliatywnej i odpowiednie finansowanie hospicjów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: W tych dniach w Rzymie przebywali także przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Organizacja założona 50 lat temu przez księdza Longina Tołczyka rozwinęła się w jedną z największych etnicznych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych. O spotkaniu z papieżem opowiedział prezes Bogdan Chmielewski.
5: Unia też zawsze była związana z Kościołem, z wiarą katolicką. Wiara jest bez wątpienia bardzo ważnym czynnikiem. Spotkanie z Ojcem Świętym Leonem XIV było w pewnym sensie wyrazem dziękczynienia Bogu za opiekę nad naszą instytucją.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, wita się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski. Dzisiaj razem z Ojcem Świętym jesteśmy w Pawii, mieście świętego Augustyna. W Pawii na północy Włoch jest obecnie 36 stopni. Ojciec Święty wylądował około godziny 15 na lotnisku dla helikopterów i rozpoczął swoją wizytę, duszpasterską wizytę w tym mieście, od Centrum Androterapii Onkologicznej. Tam spotkał się z pacjentami i z personelem szpitala Narodowego Centrum Onkologicznego. Następnie Ojciec Święty spotkał się na krótką chwilę ze wspólnotą augustiańską, która podjęła go właśnie w swoich progach. Natomiast teraz udaje się do bazyliki, gdzie przechowywane są relikwie jego duchowego mistrza, jego duchowego ojca, świętego Augustyna. Wizyta w Pawii stanowi dla papieża okazję spotkania się z wiernymi, z mieszkańcami. Jak mówił dla Vatican News miejscowy biskup Corrado Sanguinetti, ta papieska wizyta jest okazją do odnowy życia zarówno dla świeckich, jak i duchowieństwa. Biskup wyjaśniał, że papież przybywa, aby oddać cześć świętemu Augustynowi, którego uważa za swojego ojca i mistrza, aby spotkać się ze wspólnotą ojców augustianów, którzy właśnie w bazylice, do której teraz wchodzi Ojciec Święty, w bazylice San Pietro in El Doro, przechowują cenne relikwie świętego, a także po to, aby spotkać się z Kościołem w Pawii, aby umocnić go w wierze i świadectwie o Chrystusie. Dzisiaj specjalnie na przyjazd papieża zostały wystawione do publicznej czci relikwie świętego Augustyna. Biskup Conrado ułożył modlitwę przed przyjazdem Ojca Świętego Leona XIV, aby każdy mógł przygotować swoje serce na dar wizyty papieża. Przypomnijmy, że Leon XIV to trzeci papież, który odwiedza Pawię w czasach nowożytnych. Po Benedykcie XVI, który był w tym mieście 22 kwietnia 2007 roku, i po Janie Pawle II, który z kolei w Pawii był 3 listopada 1984 roku. Jest to krótkie spotkanie duszpasterskie Ojca Świętego z wiernymi i duchowieństwem tego miasta. Natomiast po oddaniu czci relikwiom świętego Augustyna nastąpi modlitwa liturgią słowa, po czym Ojciec Święty skieruje do zebranych swoje pasterskie słowo. Około godziny 17 Ojciec Święty zakończy to modlitewne spotkanie i uda się na plac przed katedrą i tam spotka się ze wszystkimi mieszkańcami miasta Pawia. Zostanie przywitany wtedy przez władze miejskie, władze regionu Lombardia, w którym to regionie Ojciec Święty dzisiaj się znajduje. Wieczorem z kolei Ojciec Święty spotka się także z wiernymi innego miasta, położonego nieopodal, Sant'Angelo Lodigiano. Jest to miasto, w którym przechowywane są relikwie, z którego pochodziła święta bliska sercu papieża, dlatego że

0: Jesteśmy w bazylice San Pietro in Cieldoro w Pawii, gdzie Ojciec Święty oddał cześć relikwiom założyciela zakonu Augustianów, biskupowi z Hippony, świętemu Augustynowi. Uczestniczymy w wizycie duszpasterskiej Ojca Świętego w rejonie Lombardii, niedaleko Mediolanu. Ojciec Święty przybył do tej augustiańskiej wspólnoty, aby sięgnąć do korzeni, aby pomodlić się przed relikwiami swojego duchowego mistrza, założyciela, świętego biskupa z Hippony. Obecnie słowo powitania do Ojca Świętego wygłosi biskup Pawi, ksiądz biskup Corrado Sanguinetti. Ojcze Święty,
1: z
0: całą radością kieruję do Ojca Świętego swoje powitanie w imieniu wszystkich tutaj zebranych, w imieniu
1: al Signore a lei Padre Santo.
0: Jesteśmy
1: per il dono grande e bello della sua visita che come chiesa pavese qui condividiamo con i membri della famiglia agostiniana in questa basilica che da più di 1300 anni custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Lei ben conosce questo luogo e questa comunità di confratelli nell'ordine agostiniano. Più volte nella sua veste di priore generale dell'ordine venne qui a pregare il Santo Padre Agostino e qui accolse nel 2007, insieme al mio compianto predecessore, Monsignor Giovanni Giudici, Papa Benedetto XVI, pellegrino dal suo amato Agostino. E qui, il 25 febbraio 2024, come prefetto del Dicastero per i Vescovi, presiedette la solenne concelebrazione, alla fine dell'anno agostiniano, dedicato alla memoria del 1300° anniversario della traslazione del corpo di Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia. Qui lei è di casa e si sente a casa e desideriamo che si senta a casa ospite atteso e amato anche nella nostra comunità diocesana che lei oggi visita. L'accogliamo come successore di San Pietro che viene a confermarci nella fede e a incoraggiarci nella missione, come figlio di Sant'Agostino che si fa pellegrino di pace e viene a deporre nelle mani, nel cuore del grande pastore santo, il ministero che il Signore le ha affidato a servizio della Chiesa universale, della pace e del bene dell'intera famiglia umana. La Chiesa di Pavia, affidata alle mie cure, è una Chiesa antica, ricca di storia. Il suo primo vescovo, San Siro, si colloca nel IV secolo e prima di lui esisteva già una comunità cristiana in questa antica città di fondazione romana, Castrum Ticinum, tanto che secondo la vita di San Martino di Tours, scritta da San Sulpicio Severo, il giovane Martino iniziò qui il suo catecumenato. Chiesa antica, le cui vicende si sono intrecciate con la storia della città, ma soprattutto una chiesa viva, presente nel tessuto cittadino e nel territorio diocesano, dove i sacerdoti vivono il loro ministero a contatto con la gente. A questo ci sentiamo chiamati dall'esperienza del cammino sinodale che ha coinvolto le nostre comunità, ci ha insegnato e ci sta insegnando uno stile, un modo di essere chiesa, di praticare il discernimento, di vivere anche noi pastori il nostro ministero di guida che sappia valorizzare e far crescere la piena corresponsabilità dei laici. Ci sentiamo una chiesa in cammino, dove sta crescendo la comunione tra le comunità.
0: Czujemy się Kościołem w drodze. Wzrasta między nami komunia wspólnot zakonnych oraz ich aktywne włączenie w życie diecezji poprzez bogactwo własnych charyzmatów. Dzisiaj działają liczne stowarzyszenia i ruchy, które postrzegają siebie jako części jedynego Kościoła. Rozwijają się inicjatywy duszpasterskie starające się być blisko życia ludzi i problemów współczesnego świata, w środowisku pracy, służby zdrowia, rodzin i młodych małżeństw, szkół i uniwersytetów, wspólnot migrantów, a także pośród ubogich, wykluczonych i więźniów. Coraz wyraźniej dostrzegamy również, jak ważna jest żywa obecność świeckich chrześcijan, zarówno jako świadków Ewangelii w świecie pracy, edukacji, nauki i kultury, ale jako i osób podejmujących odpowiedzialność za życie parafii, wspólnot duszpasterskich, stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest czas świadectwa. Wiara przekazywana jest przede wszystkim z osoby na osobę, poprzez spotkanie z ludźmi dorosłymi i młodymi, którzy żyją radością bycia chrześcijanami i potrafią wzbudzać zainteresowanie oraz fascynację w sercach tych, których spotykają na swojej drodze. Widzimy piękne owoce duszpasterstwa młodzieży i środowisk akademickich. Są młodzi ludzie pragnący duchowego stowarzyszenia, zadający wielkie pytania o własne życie i o przyszłość świata. Mamy nadzieję, że dzięki autentycznym drogom formacji chrześcijańskiej, opartym na przyjaźni z Chrystusem, służbie i miłości bliźniego, będą wzrastać dojrzali chrześcijanie zdolni do twórczej obecności w świecie. Ufamy również, że z tych doświadczeń zrodzą się nowe powołania do kapłaństwa, których tak bardzo potrzebujemy, do życia konsekrowanego i misyjnego, oraz nowe rodziny, które będą żyły wiarą i przekazywały ją kolejnym pokoleniom. Oto, Ojcze Święty, taki jest właśnie Kościół, który stoi dziś przed Tobą. Kościół, który oczekuje słowa, które umocni go w wierze Chrystusa. Słowa, które doda odwagi do dalszej drogi. Słowa, które wskaże szeroki horyzont misji i głoszenia jedynej Ewangelii zbawienia, zdolnej odpowiedzieć na często nieuświadomione i zagubione pragnienie życia oraz prawdy obecne w sercu każdego człowieka. Ojcze Święty, słuchamy Cię teraz, jak dzieci słuchają Ojca. Pobłogosław nas i pomóż nam wypłynąć na głębie.

Ojciec Święty otrzymuje prezent. Jest to wizerunek Jezusa Chrystusa, który biskup Conrado Sanguinetti przekazał Ojcu Świętemu na pamiątkę jego wizyty w Pawii. W pięknych słowach swojego przemówienia biskup powitał Ojca Świętego w tym kościele, który papież Leon XIV dobrze zna, bo wielokrotnie przebywał tutaj jako przełożony generalny zakonu świętego Augustyna, aby modlić się przy grobie świętego założyciela. Tutaj też w 2007 roku witał papieża Benedykta XVI jako pielgrzyma przybyłego do ukochanego Augustyna. Tutaj również 5 lutego 2024 roku jako prefekt dykasterii przewodniczył uroczystej koncelebrze na zakończenie roku augustyjańskiego. A teraz wysłuchajmy słów są słowa powitania przełożonego zakonu Augustianów, ojca Józefa Farellego. W imieniu sióstr i braci zakonu świętego Augustyna oraz wszystkich tutaj obecnych pragnę wyrazić waszej świątobliwości najserdeczniejsze i pełne oddania słowa powitania w tym świętym miejscu. Bazylice świętego Piotra, która od 8 wieku z miłością i czcią strzeże relikwii świętego Augustyna, doktora Kościona. Wasza świątobliwość, dla nas, Augustianów, obecność Ojca Świętego pośród nas ma nieocenione znaczenie, ponieważ historycznie i duchowo jesteśmy oraz czujemy się synami Kościoła i synami świętego Augustyna. Mamy świętego Augustyna za ojca, a Kościół za matkę. Jesteśmy spadkobiercami duchowości biskupa Hippony. Jeśli te słowa brzmią znajomo Ojcu Świętemu, to dlatego, że właśnie nimi Ojciec Święty, jako przełożony generalny zakonu świętego Augustyna, zwrócił się do papieża Benedykta XVI 22 kwietnia 2007 roku podczas jego wizyty duszpasterskiej w Pawii i w tej bazylice. Oto jesteśmy tutaj 19 lat później. Dziś to znaczenie nabiera jeszcze głębszego wymiaru. Dzisiejsza wizyta Ojca Świętego jako syna Augustyna i jako członka naszej rodziny zakonnej pozwala nam modlić się razem przy grobie doktora łaski oraz daje nam zaszczyt ponownego zawierzenia się świętemu Ojcu Augustynowi. Wiemy dobrze, że jako augustynianin, a zwłaszcza jako przełożony generalny zakonu, Ojciec Święty wielokrotnie odwiedzał to wyjątkowe miejsce i modlił się przy grobie przechowującym relikwie doktora łaski. W przyszłym roku, 2027, przypada 700. rocznica powierzenia relikwii świętego Augustyna pod opiekę zakonu augustynianów. Z kolei w perspektywie roku 2030 przygotowujemy obchody 16. stulecia śmierci Augustyna, który zmarł w swojej diecezji Hipona w roku 430. Podczas wizyty w Annabie w Algierii w kwietniu tego roku Ojciec Święty powiedział: możemy narodzić się na nowo z wysoka dzięki Bogu. Musimy to uczynić zgodnie z Jego wolą miłości, która pragnie odnowić ludzkość, wzywając ją do komunii życia rozpoczynającej się w wierze. Chrystus domaga się od nas odnowienia całego naszego życia, ale jednocześnie daje nam siłę,
by tego dokonać. Świadczy o tym również święty Augustyn, który modlił się słowami: daj, Panie, to, czego żądasz, i żądaj, czego chcesz. Każdy, kto odwiedza Bazylikę świętego Piotra in Ciel d'Oro, gdzie odpoczywają doczesne szczątki Augustyna, widzi liczne świece otaczające wspaniałą arkę naszego wielkiego świętego. Świece te symbolizują kobiety i mężczyzn należących do wielkiej i różnorodnej rodziny augustiańskiej. Płomienie oznaczają gorące pragnienie, które ożywia serca córek i synów Augustyna. Przedstawiają tych, którzy starają się żyć we wspólnocie życia i wiary opartej na chrześcijańskiej miłości. Te liczne płomienie symbolizują również jedno serce, które jednoczy całą ludzkość w pielgrzymce ku Bogu. Wiara Augustyna w Jezusa Chrystusa, a także nauczanie i mądrość, które pozostawił Kościołowi i światu, nadal inspirują ludzi wszystkich czasów. Dziękujemy, Ojcze Święty, za możliwość bycia dziś z Tobą przy grobie świętego Augustyna i za to, że możemy wraz z Tobą wznieść jedną wspólną modlitwę. Prosimy doktora łaski, aby nadal inspirował Cię i prowadził w posłudze następcy świętego Piotra. Zapewniamy Cię o naszej modlitwie. Modlimy się za Ciebie jako biskupa Rzymu i najwyższego pasterza Kościoła powszechnego. Modlimy

Ojca Świętego jest to kielich dla całego zgromadzenia jako pamiątka po wizycie Ojca Świętego w Pawii. A teraz rozpoczyna się liturgia słowa.

0: pocuivam.
1: Possiamo sedere. Dalla prima lettera di San Pietro
0: Apostolo. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
1: Avvicinandovi a lui, pietra viva.
0: Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Dlatego Pismo głosi: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was zatem wierzących jest on cenny. Natomiast dla niewierzących kamień ten, jako odrzucony przez budujących, pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą słowu, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, na własność tego, który was wyrwał z ciemności i wyprowadził i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, ale teraz otrzymaliście miłosierdzie.

0: teraz wysłuchamy słów Ojca Świętego Leona XIV.
1: Eminenza, eccellenze,
0: Eminencjo, ekscelencje, drodzy bracia w episkopadzie, drodzy księża, drodzy diakoni, drodzy zakonnicy i zakonnice, seminarzyści, współbracia Augustianie, bracia i siostry, cieszę się, że mogę być dzisiaj pośród was. Dziękuję biskupowi Corradowi Sanguinettiemu oraz Józefowi Farrellowi, przełożonemu generalnemu zakonu świętego Augustyna, za słowa skierowane do mnie. Z radością słucham o Kościele w Pawii, o wspólnocie o starożytnej tradycji, która pozostaje żywa i obecna w mieście oraz regionie, uważna na znaki czasu i jego wyzwania, nie poddająca się zniechęceniu mimo trudności sekularyzacji i problemów związanych z przekazywaniem wiary. Aby się nie zniechęcać, potrzebne jest spojrzenie ożywione duchem wiary, które pomaga odczytywać rzeczywistość głębiej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. I nie popadać w postawę negatywizmu czy pesymizmu, niezdolną do rodzenia nowego życia. Spojrzeniem, którego potrzebujemy i które daje nam Duch Święty, jest spojrzenie Jezusa. Pośród trudności,

opatrzności, nieporozumienia, dostrzega on opatrznościową rękę Ojca w liliach polnych i ptakach niebieskich. Pokłada nadzieję w małym ziarnie, które wzrasta, i zachęca nas, abyśmy podnieśli oczy i spojrzeli na pola gotowe do żniwa. W adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium papież Franciszek zachęcał nas do takiego duchowego odczytywania rzeczywistości, mówiąc: spojrzenie wiary potrafi dostrzec światło, które Duch Święty zawsze rozsiewa pośród ciemności. Nasza wiara jest wezwana do dostrzegania wina, w które może zostać przemieniona woda, oraz ziarna wzrastającego pośród chwastu. Oświeceni nadzieją Ewangelii i wychodząc od słów świętego Piotra, który nazywa uczniów Chrystusa żywymi kamieniami, zadajmy sobie pytanie: jak możemy dzisiaj tutaj w Pawii być żywym Kościołem? Pierwsza wskazówka apostoła jest zasadnicza. Trwać w jedności z Chrystusem, żywym kamieniem odrzuconym przez ludzi, ale wybranym przez Boga. Chrystus jest fundamentem duchowej budowli, kamieniem węgielnym naszego życia kościelnego, duszpasterstwa i ewangelizacji. Budowanie na Chrystusie chroni nas przed rozproszeniem i wyczerpywaniem się w sprawach drugorzędnych, nawet jeśli same są w sobie dobre. Oczywiście jesteśmy wezwani do tego, aby być realistami. Oczywiście życie parafii diecezji niesie wiele pilnych spraw i obowiązków. Chodzi jednak o to, by wszystko nieustannie prowadzić do centrum, zaczynając od fundamentu, którym jest Chrystus. Ponieważ centrum stanowi Chrystus, wszyscy czerpiemy z jedynego źródła i poddajemy nasze działania rozeznaniu płynącemu z Jego światła i z Jego słowa. W ten sposób budujemy Kościół zdolny do wspólnego kroczenia, do odnawiania się bez podziałów, gdzie wszyscy uznają się za braci i z radością pracują dla Królestwa Bożego. To oznacza, jak na początku powiedział wasz biskup, że musimy nauczyć się być wspólnotami skoncentrowanymi na tym, co istotne, nawet jeśli wymagałoby to zrezygnacji z niektórych struktur czy dawnych zabezpieczeń. Istotne jest życie z Chrystusem, a głoszenie Jego Ewangelii powinno być naszą najwyższą troską. Mówię to szczególnie do prezbiterów, którzy nieraz doświadczają wewnętrznego rozproszenia i zmęczenia licznymi obowiązkami. Powracajcie zawsze do centrum. Jednoczcie wszystko w relacji z Panem i odkrywajcie w Nim radość braterstwa kapłańskiego oraz wspólnej pracy duszpasterskiej ze świeckimi. Mówię to również do osób konsekrowanych, które często przeżywają trud aktualizowania własnego charyzmatu. Oni także nieustannie muszą wychodzić od Chrystusa i dzielić się otrzymanymi darami z innymi wspólnotami oraz z całym Kościołem diecezjalnym.
Przylgnięcie do Chrystusa, kamienia węgielnego, pozwala nam także stawiać czoła współczesnym problemom związanym z przekazywaniem wiary i praktykami religijnymi. W czasach, gdy wielu ludzi wydawałoby się utraciło duchową wrażliwość lub nie postrzega już wiary chrześcijańskiej jako atrakcyjnej propozycji dla swojego życia, jesteśmy wezwani przede wszystkim do głoszenia Ewangelii, do głoszenia radosnego i wyzwalającego, który pokazuje piękno wiary w naszym życiu i w naszym społeczeństwie. Coraz bardziej potrzebujemy dziś towarzyszyć ludziom w odkrywaniu lub ponownym odkrywaniu wiary. Dlatego należy głosić sam rdzeń Ewangelii, to znaczy Jezusa Chrystusa, który przez swoje wcielenie, śmierci i zmartwychwstanie objawia nam zarówno tajemnicę Boga, jak i w tym samym czasie tajemnicę człowieka. Duszpasterstwo w kluczu misyjnym koncentruje się na tym, co najważniejsze, najpiękniejsze, największe, a zarazem najbardziej konieczne. W tym kontekście szczególnym światłem jaśnieje postać świętego Augustyna, jego myśl, historia jego nawrócenia i jego duchowość przypominają o wartości życia wewnętrznego. Nie wychodź na zewnątrz, wróć do samego siebie. Prawda mieszka we wnętrzu człowieka. Potrzeba wejścia w głąb siebie, nie ulegania rozproszeniu zewnętrznemu i odnalezienia sensu życia, którym jest wspólnota wszystkim ludziom. Dziś ujawnia się ona na różne sposoby, zwłaszcza w pytaniach ludzi młodych, zwłaszcza kiedy nasze świadectwo wiary jest spójne i pełne pasji, sami stajemy się żywymi kamieniami budującymi Kościół. Tak jak pierwsi chrześcijanie zadziwiali świat nowością swojego życia, tak i dzisiaj mamy zjednoczenie z Chrystusem pokazywać nasze święte kapłaństwo, ofiarując codziennie duchowe sakryficje. Dzisiaj, drodzy bracia, jako żywe kamienie jesteśmy bardzo wezwani do bycia Kościołem. Do bycia Kościołem mocno zakorzenionym w swoim środowisku, Kościołem kroczącym pośród nadziei i trudów ludzi, umiejącym słuchać i towarzyszyć, strzegąc relacji rodzinnych, strzegąc tych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, a także świadcząc tym, którzy wydają się być daleko od wiary. Wiem, że już teraz kieruje wami taka pasja duszpasterska. Zachęcam was, abyście się nie poddawali, abyście nie ulegali zniechęceniu. Myślę tutaj szczególnie o oratoriach, które mają nowe możliwości do spotkania. Szczególną troską należy otoczyć małe wspólnoty, które gromadzą się w domach wokół Ewangelii,
otwarty na służbę parafii i całej wspólnocie Kościoła. Słuchanie Słowa Bożego rodzi duchową żywotność, pobudza do świadectwa w codziennym życiu, inspiruje działalność ruchów i stowarzyszeń oraz prowadzi do bliskości wobec ubogich. Tutaj w Pawii chcę również podkreślić znaczenie duszpasterstwa akademickiego i dialogu z kulturą. Studia oraz badania naukowe zachęcają wierzących do formułowania takiej propozycji wiary, która oświetla ludzkie poszukiwanie prawdy, sprawiedliwości i piękna. Wiem, że rozpoczęliście już ważną drogę synodalną, łącząc tradycyjne życie parafialne z nowymi inicjatywami ewangelizacji. Zapraszam Was do dalszego podążania tą drogą, do wspólnego rozeznawania, do tworzenia wspólnych projektów, do budowania braterstwa i rozwijania współodpowiedzialności. Drodzy bracia i siostry, niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, wyprosi Wam gorące pragnienie życia Ewangelią i dawania jej świadectwa w braterskiej miłości, która czyni nas jednym ludem pielgrzymującym ku Bogu. Przy relikwiach świętego Augustyna proszę, aby on sam wraz z waszym patronem świętym Syriuszem nieustannie wstawiał się za tym kościołem i za miastem Pawią. Dziękuję.

wysłuchaliśmy przemówienia Ojca Świętego w Bazylice Świętego Piotra in Ciel d'Oro w Pawi, gdzie Ojciec Święty przemawiał według nieoficjalnych danych do 900 osób, które są zgromadzone w Bazylice. Natomiast około 1000 osób czeka przed bazyliką, w której przechowywane są relikwie świętego Augustyna. Jak słyszeliśmy wielokrotnie, Ojciec Święty przebywał w tym miejscu przed 17 laty. Witał Ojca Świętego Benedykta XVI jako przełożony generalny Augustianów właśnie w Pawi podczas jego wizyty w 2007 roku. A teraz dalsza część modlitwy. Wielki Ojcze Augustynie, przyjmij nasze modlitwy. I przez nią staraj się nas zjednoczyć z naszym Stwórcą.

to, co było dotąd zakryte, czynisz dla nas jasnym. Ze słów Chrystusa przygotowujesz słodki chleb dla duszy i poddajesz napój życia. Chór śpiewa hymn na cześć świętego Augustyna, natomiast Ojciec Święty okadza relikwie przechowywane w tej bazylice biskupa z Hippony, który umarł w 430 roku. W krótkiej modlitwie w ciszy Ojciec Święty powierza teraz Kościół Święty swoją posługę oraz zakon Augustianów.

przyszłym roku, w 2027, przypada 700. rocznica powierzenia relikwii świętego Augustyna pod opiekę zakonu Augustianów. Z kolei w roku 2030 odbędą się obchody 1600 lat od śmierci świętego Augustyna, który zmarł w swojej diecezji w Hipponie właśnie w roku 430. Przypomnijmy, że w tej samej bazylice 22 kwietnia 2007 roku podczas wizyty duszpasterskiej ojca świętego Benedykta XVI 19 lat temu papieża witał wtedy Robert Francis Prevost jako przełożony generalny zakonu świętego Augustyna.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
0: Sia benedetto il nome.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec.

0: insieme cantiamo la Salve Regina.
1: A teraz następuje śpiew Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Życie Słodyczy i Nadziejo Nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

zakończyła się liturgia słowa w Bazylice świętego Piotra San Cielo di Oro, w której to zgromadziło się około 900 wiernych, podczas gdy na zewnątrz bazyliki na Ojca Świętego oczekuje jeszcze około 1000 osób z małego miasteczka Pawi, do którego to Ojciec Święty udał się dzisiejszego popołudnia z wizytą duszpasterską. W Pawi obecnie jest 36 stopni, co zresztą widać po zroszonym czole Ojca Świętego. W gorącej atmosferze nie tylko zewnętrznej, nie tylko pogody, ale w gorącej atmosferze zjednoczonych serc ludzie przyjęli Ojca Świętego Leona XIV. Leona XIV, który przybył do Pawi, aby oddać cześć przechowywanym tam relikwiom biskupa Hippony, świętego Augustyna, którego to Augustyna Leon XIV jest wiernym synem duchowym. Przypomnijmy, nie była to pierwsza wizyta papieża w tym kraju, w tym mieście. Papież Leon XIV jest trzecim papieżem we współczesnej historii w czasach nowożytnych w Pawi. Pierwszym był Jan Paweł II 3 listopada 1984 roku, a następnie Benedykt XVI 22 kwietnia 2007 roku. I co ciekawe, jak słyszeliśmy, jak już o tym wiemy, wtedy w bazylice, w której dzisiaj się znajdujemy, witał go papieża Benedykta XVI Robert Francis Prevost jako generał zakonu augustianów. Bazylika wypełniona wiernymi, zjednoczonymi w chórze serc. Bazylika, która słynie przede wszystkim z obecności relikwii świętego Augustyna, która słynie z tradycji zapalania wotywnych świec. Byliśmy świadkami zapalenia świecy wotywnej także przez Ojca Świętego Leona XIV. Te świece są tam zapalane przez wszystkich, którzy nawiedzają świętego Augustyna, prosząc o jego wstawiennictwo. Są to płomienie oznaczające gorące pragnienie, które ożywia serca córek i synów świętego Augustyna, które przedstawiają tych, którzy starają się żyć we wspólnocie życia i wiary opartej na chrześcijańskiej miłości. Są to płomienie, które symbolizują tych, którzy chcą przejść drogę nawrócenia, tak jak święty Augustyn. Co ciekawe, wizyta duszpasterska Ojca Świętego Leona XIV w Pawi rozpoczęła się w szpitalu, w Narodowym Centrum Androterapii Onkologicznej, gdzie papież spotkał się z chorymi podopiecznymi. Androterapia onkologiczna to zaawansowana technika radioterapii, która wykorzystuje cząstki atomowe zwane hadronami. Służą one do leczenia guzów opornych na konwencjonalną radioterapię lub guzów mózgu i rdzenia kręgowego. Pacjenci to dzieci, to ludzie młodzi, to ludzie dorośli. Centrum przyjmuje bowiem pacjentów w każdym wieku. Ale tutaj warto podkreślić, że dzieci stanowią znaczną część pacjentów. Na szczęście wiele nowotworów u dzieci jest dziś uleczalnych. Radioterapia pociąga za sobą skutki uboczne, natomiast androterapia pozwala tego uniknąć, powiedział w rozmowie z Vatican News jeden z pracujących w centrum lekarzy. Papieska wizyta według dyrektora Fiore była wizytą bardzo wzruszającą. Od wielu dni na korytarzach panowała atmosfera oczekiwania. Jak mówiła dyrektor Fiore dla Vatican News, świadomość, że możemy dzielić się naszą pracą z Ojcem Świętym oraz historiami naszych pacjentów, to ogromna nagroda i zaszczyt. Relacje międzyludzkie będą na pewno na pierwszym planie. I właśnie o to staramy się zawsze w naszym szpitalu.
robić relacje z naszymi pacjentami. Dyrektor oddziału radioterapii onkologicznej powiedział także, że świadomość, że udzieli, że Leon XIV udzieli nam swojego błogosławieństwa, to wspaniałe uczucie.

wizyta duszpasterska Ojca Świętego ma także wymiar miłosierdzia, bowiem rolnicy z Pawi przekazali 2 tony ryżu na rzecz Urzędu Dobroczynności Apostolskiej. Inicjatywa ta jest hołdem dla papieża, który dzisiaj nawiedza Pawię. 2 tony włoskiego bardzo dobrego ryżu, zebrane dzięki łańcuchowi Solidarności przez Konfederację Włoskich Rolników w Pawii, przekazane Urzędowi Dobroczynności Papieskiej Apostolskiej z okazji tej wizyty, to odpowiedź lokalnych rolników na apele Leona XIV o solidarność i oddzielenie się dobrami z najuboższymi. Obecny papieski jałmużnik arcybiskup Louis Martin de Saint-Martin w liście z podziękowaniami napisał, że dar dotrze do najsłabszych i pokrzywdzonych. Dzięki temu gestowi z pewnością wzrosną siła, nadzieja i wiara potrzebujących, zrozpaczonych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Prefekt dykasterii posługi miłosierdzia zapewnił, że Urząd Dobroczynności Apostolskiej jest miejscem, w którym drzwi są zawsze otwarte dla każdego. Ojciec Święty czeka na wyjście. Chciałby wyjść pewnie z bazyliki, w której jest niesamowicie gorąco, natomiast wierni, jak zwykle, chcą spotkać się z Ojcem Świętym. Bardzo ważne pytanie postawił papież Leon XIV podczas tego spotkania modlitewnego, podczas tej liturgii słowa. Biskupom, wiernym, zebranym w tej bazylice, ale myślę, że tak także nam, którzy słuchaliśmy jego słów. Jak możemy dzisiaj być żywym Kościołem? I odpowiedział Ojciec Święty na to pytanie słowami Pisma Świętego, słowami Świętego Piotra, który nazywa uczniów Chrystusa żywymi kamieniami. Papież mówi, odpowiadając na pytanie, jak możemy dzisiaj tutaj być Kościołem, być żywym Kościołem. Teraz widzimy piękny gest ojców Augustianów, którzy ufundowali tablicę pamiątkową z wizyty Ojca Świętego w roku pańskim 2026, 20 czerwca. Tą bazylikę, w tej bazylice świętego Piotra in Cieldoro modlił się jego świątobliwość Leon XIV. Ale wracając do naszego pytania, do pytania, które postawił Ojciec Święty, jak możemy dzisiaj być żywym Kościołem? Papież odpowiada, pierwsza wskazówka świętego Piotra Apostoła jest zasadnicza. Trwać w jedności z Chrystusem, żywym kamieniem, odrzuconym przez ludzi, ale wybranym przez Boga. Chrystus jest fundamentem duchowej budowli, kamieniem węgielnym naszego życia kościelnego, duszpasterstwa i ewangelizacji. Budowanie na Chrystusie, mówił Ojciec Święty, chroni nas przede wszystkim przed rozproszeniem, wyczerpaniem się w sprawach drugorzędnych, nawet jeśli same w sobie są dobre. Oczywiście życie parafii i diecezji niesie wiele pilnych spraw i obowiązków. Chodzi jednak o to, by wszystko nieustannie sprowadzać do centrum, którym jest Chrystus.

0: papież powiedział, że być żywym kościołem to znaczy nauczyć się być wspólnotami skoncentrowanymi na tym, co istotne. Nawet jeśli wymagałoby to rezygnacji z niektórych struktur czy dawnych zabezpieczeń, istotne jest życie z Chrystusem, a głoszenie Jego Ewangelii powinno być największą troską. Mówiąc do prezbiterów, którzy nieraz doświadczają wewnętrznego rozproszenia i zmęczenia licznymi obowiązkami, papież mówił: powracajcie zawsze do centrum, jednoczcie wszystko w relacji z Panem i odkrywajcie w Nim radość braterstwa kapłańskiego oraz wspólnej pracy duszpasterskiej ze świeckimi. Papież mówił to także do osób konsekrowanych, które często przeżywają trud aktualizowania własnego charyzmatu. One także nieustannie muszą wychodzić od Chrystusa i dzielić się otrzymanymi darami z innymi wspólnotami. Ojciec Święty mówi teraz do zgromadzonych: dobry wieczór wszystkim. Dziękuję, że tu jesteście. Śledziliście całą modlitwę, całą ceremonię tutaj na zewnątrz i teraz wam dam błogosławieństwo, udzielę wam błogosławieństwa, żeby was Bóg zawsze wspomagał i zawsze was strzegł. Niech Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Najlepsze życzenia dla wszystkich was. Dziękuję, dziękuję. Ojciec Święty, jak zawsze, nie pozostawia tych, którzy są na zewnątrz. Nie pozostawia tych, którzy oczekują na Niego w różnych warunkach atmosferycznych, tak jak teraz, w spiekocie dnia. Przepiękne obrazy Ojca Świętego, który chcę przywitać się z każdym.
1: No tu parti prima dopo il papa.
0: Kończy się pierwsza część spotkania Ojca Świętego w Pawii, najważniejsza część, odwiedzenie relikwii świętego Augustyna i modlitwa w bazylice świętego Piotra in Cielodoro. Ojciec Święty jeszcze za chwilę uda się na główny plac, piac miasta w Pawii, gdzie spotka się z władzami, gdzie spotka się z ludźmi, którzy na niego tam będą oczekiwać. Po tym spotkaniu helikopterem papież przeleci do miasta Sant'Angelo Lodigiano, gdzie przechowywane są relikwie świętej Carboni, która była misjonarką w Ameryce, która umarła w Chicago, mieście rodzinnym Ojca Świętego. Tam również Ojciec Święty będzie się modlił i spotka się z wiernymi, którzy na niego oczekują. Odbędzie się już adoracja Najświętszego Sakramentu. Za tą obecność dzisiaj z Ojcem Świętym w Pawii, za łączenie się duchowe, wspólną modlitwę, dziękuję Państwu ksiądz Łukasz Bankowski. Przypominam, że wszystkie informacje związane z działalnością Ojca Świętego, wszystkie szczegóły związane z dzisiejszą, choćby pielgrzymką Ojca Świętego do Pawii, możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.vaticannews.va/pl, a także na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, X-ie, gdzie na bieżąco komunikujemy o tym, co mówi, co robi Ojciec Święty i czym żyje Kościół dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: pomylili, tak raz pytałem.
3: Questa corona di lui, sono tornata da lui. Questa è la corona per te.
4: Adesso tu fatti prima o dopo il papà?
3: Non sono 5 decine, sono 6 decine, perché Santa Bernadette, l'ultima volta che è andata a pregare, gli ha detto alla Madonna di dire una decina in più per i malati e per i poveri.
4: Adesso mi senti, mi senti? Ma Alessio, con il teo, che serve la camera, a parte prima o dopo di me? Del Papa?
5: Venerì piena chiocciola! Papà Leone! Posso parlare?

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Tylko Bóg może nam dać prawdziwą radość, powiedział papież w wideo przesłaniu do młodych Amerykanów. Wezwał ich, by nie uciekali przed głosem powołania. Leon XIV pielgrzymuje dziś do grobu świętego Augustyna i rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki emigrantów. Chcemy pokazać papieżowi, że zawsze może liczyć na augustianów, mówi kustosz sanktuarium w Pawii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Prawdziwy pokój i doskonała radość to dary Boga. Aby je otrzymać, trzeba otworzyć się na Niego i zaufać Jego mocy, powiedział papież w wideo przesłaniu do amerykańskiej młodzieży, która uczestniczy w letnich konferencjach zorganizowanych przez franciszkanów. Leon XIV zachęca młodych, by oddali Bogu swoje życie. Pan potrzebuje misjonarzy, którzy zaniosą Jego słowo tym, którzy Go nie znają, powiedział Ojciec Święty.
2: Papież podkreślił, że Bóg potrzebuje świętych mężczyzn i kobiet, by zakładali kochające rodziny katolickie, kapłanów, by byli duchowymi ojcami i szafarzami sakramentów, a także zakonników i zakonnic, by byli świadkami prawdziwej radości Jego Królestwa. Jeśli czujecie, że Pan może wzywać was do jednego z tych powołań, nie zamykajcie się na to, ani nie odwracajcie się ze strachu, ale zróbcie krok naprzód i powiedzcie Panu: oto jestem, poślij mnie. Jednocześnie nie bójcie się porozmawiać o tym z zaufanym przyjacielem, księdzem lub siostrą zakonną. Papież przestrzegał też młodych Amerykanów przed szukaniem szczęścia w internecie, w rozwiązłości czy używkach. Tylko miłość Boga może zapewnić nam prawdziwą i doskonałą radość.
1: Leon XIV zapewnił młodych Amerykanów, że jeśli będą pielęgnować relacje z Bogiem przez regularną modlitwę i sakramenty, jeśli oddadzą się w Jego ręce, to z ich życia znikną niepokój, smutek i samotność, a Bóg rozpali ich serca. Papież pielgrzymuje dziś do grobu świętego Augustyna w Pawii oraz do Sant'Angelo Lodigiano, rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki migrantów. Miasta te znajdują się w północnych Włoszech. W Pawii Leon XIV bywał wielokrotnie. Od VIII wieku znajduje się tam grób świętego Augustyna. W 2007 roku jako generał augustianów podejmował tam Benedykta XVI.
3: Jak mówi ojciec Gianfranco Casagrande, przeor augustianów w Pawii, dzisiejsza pielgrzymka to przede wszystkim spotkanie dwóch serc, Leona XIV i Augustyna, syna i ojca. Podkreśla, że od wyboru nowego papieża radykalnie wzrósł napływ pielgrzymów do bazyliki, w której znajduje się grób biskupa Hipony. Wizyta w Pawii to również spotkanie papieża z wielką rodziną augustiańską. Chcemy mu pokazać, że może na nas liczyć.
1: Pierwszy punkt wizyty papieża w Pawii to Narodowe Centrum Androterapii Onkologicznej. To światowy lider w leczeniu nowotworów za pomocą zaawansowanej technologii radioterapii, wykorzystującej cząstki atomowe zwane hadronami. Ojciec Święty spotkał się tam z personelem oraz pacjentami, spośród których pokaźną część stanowią dzieci.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.